nie pójdę za niego, a ten siódmy bardzo brudny, nie pójdę za niego. Ha! Na zielonym gaju liście opadają, już mnie rodzice za ósmego dają, już mnie rodzice za ósmego dają, a ten ósmy bardzo słuszny, ja pójdę za niego, a ten ósmy bardzo słuszny, ja pójdę za niego. Ten to dobrze, nie?